basai cur cur. Ku cayo bubu tak kebasai nilai yo sama mayani. Burna yo lay melu.